macie oko, Hitler Czołczesku. Zboża ja pasti uzlar mój presku. Jest to mu brawo, Jeleński, Mirowa, Sisi, Dabrowa, Sondaria, Karamba, Karambita, tak mi czuł, będę wracaj.

wiemy druga. Z domu Grodowa, Jelenski kierował, a dzisiaj Dabrowa Soltaria, Karamba, Karambita, Tarowiczu, Kurde, Debracza i Górnia Latarczy. Z domu Grodowa, Jelenski kierował, a dzisiaj Dabrowa Soltaria, Karamba, Karambita, Tarowiczu, Kurde, Debracza i Górnia Latarczy. Dalej, Milo, Milo, Milo, Milo, Milo.

Coś tych klipców. A na samo zdanie demo. Nie? A zasz kraj, choć rozkierasz po nas.